aswaki wonde mama na ya aika mu wonde kuma na gani na aiki inde magana na mijini wonde be ya bia sunanshi kama na mijiba ke wonde kai aureda ya bi uku wonde kuma baki jiko mi ba azo asami aje ablikisu masala ina woje nkani meke meche kana mafariki iri iri baki agani kainki akwe wesu wonde nsina tepia takalmi maze chiri akafansu basiseni ba azo asamu aje ablikisu ana rumpala mbatoko skari kuhiku skure mkuzo za kugani hotona defari hijabu kama inde nike gia mkukulu adede ana hii.